And for yes, you Christ, I can tell so odo. Ya wutie bia. Esa ze onim adekwa